świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Radio Złote Przeboje.

0: Prawie wszystko się zgadza jak w przeboju Perfektu. Było nas trzech i jeszcze pani od newsów. Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Dorkiewicz. To my. Słoneczna Brygada. Witamy i zapraszamy na program poranny we wtorek. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 25 sierpnia mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek, jest 6, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
1: Jest areszt dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem w Nowej Hucie. Kolejny dzień z podwyżką, ceny paliw w górę. 3 miesiące aresztu dla 26-letniego Huberta B. jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając prędkość.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: W miejscu, w którym, jak mówi prokurator Mariusz Boroń, obowiązuje ograniczenie do 30. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Doszło do tego w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Pobity mężczyzna zmarł w karetce pogotowia. Śledczy ustalili, że był fanem Hutnika Kraków.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESKO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
1: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Dziś znów odrobinę drożej, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii. Maksymalne ceny paliw na dziś to 6,57 za litr 95 i 7,61 za litr oleju napędowego. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do końca sierpnia. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upałom będą towarzyszyć burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: A sobota i niedziela mają być dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Teraz na Pomorzu i na Mazurach gęste mgły, tam uważajcie, a jeśli ruszycie w stronę Bielska-Białej i Beskidu Żywieckiego, to bądźcie ostrożni na drodze S1 między Mysłowicami a Tychami. Na drogowców traficie w dwóch miejscach. Kolejne utrudnienia spotkacie kawałek za Czechowidzami.
6: Cała masa utrudnień też na południe od Rzeszowa. Tam trwa budowa ekspresówki S19. Jadąc na Krosno i dalej do granicy ze Słowacją, musicie bardzo uważać na znaki i ograniczenia.

0: Wtorek będzie przeważnie pogodny, więcej chmur i przelotny deszcz na północnym wschodzie i na południu. Dziś na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, po szóstej wyjaśnimy sobie raz na zawsze, w którym kraju robi się najlepsze chińskie zupki na świecie.
3: Tak, po szóstej podsumujemy też tegoroczne wakacje w trzech słowach, na przykład leje, wieje, truchleje. To my, Słoneczna Brygada, Radio Złote Przeboje. Cztery minuty po godzinie szóstej, gramy Pet Shop Boys, bo jak wiadomo, jeden z porannych prowadzących jest fanem koncertów tego zespołu. Dzień dobry.

0: Poprawiamy makijaż, poprawiamy fryzurę niczym Boy George z Kaczo Club i zaczynamy nowy dzień. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje mówi wam dzień dobry we wtorkowy poranek. Dzisiaj mamy 25 dzień sierpnia, 6:12 na zegarach i zaglądamy do kalendarza. A tam?
1: A tam Dzień Polskiej Żywności i uwaga, Dzień Zupy Błyskawicznej.
2: No i pięknie to można połączyć, bo powszechnie wiadomo, że najlepsze zupki chińskie produkowane są w Radomiu.
3: Brawo. Tak jest. A czy Radom już nie śpi? A czy Olkusz nie śpi? A Warszawa, Gdańsk, Szczecin też na nogach? Za chwilę apel poranny wtorkowy, no to dzwońcie do nas i się meldujcie, kochani. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer do nas, do Radia Złote Przeboje. Czekamy. No i gramy. Teraz wystąpił u nas Ślad Szminki na Szklance. Sprawa delikatna, zwłaszcza w wakacje. Manam, Lipstick on the Glass. Gramy na to jak na lato. 13 minut po 6.

0: profundo.
1: Czarna koszula, la camisa nera, znaczy czarna koszula. Prosimy nie mylić z kamicą nerkową. Jak jest czarna koszula, to jest ciepło, kiedy świeci słońce. Jak się ma kamicę nerkową, to ryra po prostu. 20 minut po godzinie 6 to jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Za chwilę zespół, który nazwę zaczerpnął z filmu pod tytułem Paris, Texas. Mogli się nazywać Paris, ale wybrali jednak Texas i to oni zagrają dla nas w porannym, ciągle jeszcze wakacyjnym programie Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
7: Hej, już jesteśmy.
6: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
8: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Reklama.

0: Jak gra fajny zespół w Radiu Złote Przeboje, to nie trzeba dwa razy powtarzać Duran Duran. Po pierwsze, to już nie poniedziałek, po drugie, to ciągle wakacje, czyli jest nieźle. Jak sobie powtórzycie ze trzy razy, to uwierzycie, że jest nieźle. A i właśnie pytamy, co tam u Państwa, słuchaczy kochanych, słychać z rana 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Grzegorz, wszystkim słuchaczom radia chciałem złożyć serdeczne życzenia z okazji pięknego dnia.
2: No cudownie, widzieliśmy już tego lata dni piękniejsze, ale za życzenia serdecznie i gorąco oczywiście dziękujemy. 22 4 4 i 3 0 to jest telefon do Radia Złote Przeboje. Gdyby ktoś życzył sobie pogadać, jesteśmy, czekamy, zapraszamy i gramy na to jak na lato. Billy Joel, Uptown Girl, dokładnie 3 minuty po 6:30.

0: Nowy 2027 rok. Urszula planuje szafirową trasę koncertową z okazji 45 lat na scenie. Na pierwszy koncert w Warszawie bilety już wyprzedane, czyli nie tylko Bad Bunny czy inne The Weeknd wyprzedają w całości koncerty. Sami słyszycie, nasza Urszula też. No.
1: Doskonale, my gramy na to jak na lato. Za 20 minut będzie siódma, wakacyjny, ostatni wakacyjny wtorek niestety. Już za chwilę Shania Twain, a później dla tych, którzy lubią owsiankę z bananami na śniadanie, Bananarama. Polecamy się.

everyone.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Let's go, girls!

0: Wojcie.
1: No niby mamy lato, ale ktoś to musi w końcu głośno powiedzieć. Mamy też ostatni wtorek wakacji. I gdybyście mieli opisać swoje tegoroczne wakacje w dokładnie trzech słowach, to jakby one brzmiały, to może ja zacznę. Mielno niszczy każdego.
2: A ja bym zrobiła tak. Słońce, upał, sandały.
1: A gdzie skarpety?
3: No, ja mam z kolei tak. Wszędzie mam piasek.
4: Trzy słowa.
5: A ja?
4: Wszędzie mam
5: trzy słowa, tak, no. tak. A ja proponuję coś takiego. Go to hell.
1: Ładnie.
5: Tak też może być, prawda? Gdybyście mieli opisać swoje tegoroczne wakacje w dokładnie trzech słowach, to jakby one brzmiały? Dzwoncie pod 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Albo piszcie mailowo poranek@złotoprzeboje.pl. Za najoryginalniejsze trzy słowa podsumowujące wakacje wyślemy wam ostatnie wakacyjne zapasy złotej kawy. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: I love you. W radiu Złote Przeboje. Zespół T-Love przy mikrofonie Muniak za perkusją Sydney Polak. Na Sydneyu nieodzowna bluza z kapturem. Ostatnio Sydney się pochwalił, że ma całą szafę takich bluz z kapturem. A my teraz za 4:07 zaglądamy do studia wiadomości.
1: A propos zakupów właśnie, nie wiem jak wasze zakupy w lipcu, ale mamy takie dane, z których wynika, że w lipcu kupowaliśmy trochę mniej, chociaż są takie towary, które nadal idą. Dobrze, nie
0: bluzy
1: zgadniecie.
0: Nie bluzy.
1: W wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Muzyka wskaże Ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Reklama.
10: 25 sierpnia mamy w kalendarzu, jest punktualnie 7. Czas na wiadomości radia Złote Przeboje. We wtorek przedstawi je Dorota Wardecka.
11: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który wjechał w rodzinę z dzieckiem na krakowskim Zabłociu. Będą domagać się podwyżek, protest nauczycieli za niecały tydzień. W lipcu zwolniliśmy tempo robienia zakupów. 3 miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w Krakowie. Mężczyzna wjechał na chodnik i potrącił młode małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zmarli, a chłopiec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Więcej o tym Katarzyna Młynarczyk.
12: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
13: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi.
12: Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
11: Po tym tragicznym wypadku, pełniąc obowiązki prezydenta Krakowa, Stanisław Kracik polecił analizę zmiany organizacji ruchu na Zabłociu. Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Ciała wrócą do Polski w ciągu najbliższych dni, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
14: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech.
11: Na Węgrzech pozostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne. W wypadku o ich transporcie do kraju zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Protest nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się ostatniego dnia sierpnia przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżek płac, mówi rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis.
15: Powinny wzrosnąć minimum 15%, a przede wszystkim domagamy się pilnego uchwalenia obywatelskiej inicjatywy, która zakłada powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
11: Początkujący nauczyciel zarabia około 5300 zł brutto, czyli niecałe 4000 zł na rękę. Nauczyciel dyplomowany dostaje niespełna 6400 zł brutto. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Widać to po sprzedaży w lipcu, jak zauważa główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
16: Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
11: Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią w trzecim meczu na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavarniego będą próbowały zatrzeć złe wrażenie po spotkaniu z Łotwą, które co prawda wygrały 3-1, ale styl gry Polek pozostawiał wiele do życzenia. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
11: Dziś w większości regionów pogodnie, więcej chmur i przelotny deszcz na północnym wschodzie i w południowej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
10: Dzień dobry. Po siódmej wsiądziemy na karuzelę. Czy jest ktoś chętny do kręcenia?
18: Jeśli płacą, to pokręcimy. Po siódmej też zaprosimy Was na wielką listę wakacyjnych złotych przebojów. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Kim White, 4 po 7.

0: Kokomo, wiadomo, jeszcze jest lato, jeszcze są wakacje i to słychać z głośnika radia Złote Przeboje. Beach Boys zagrali, 11 minut po siódmej. No właśnie, jeszcze są wakacje i najchętniej to byśmy się bawili i nic innego nie robili. Jak się okazuje, mamy to w genach, zresztą nie tylko my.
1: Tak, bo nauka już dawno to udowodniła. I ludzie, i psy, i delfiny, i małpy, a nawet wrony lubią się bawić. No. A teraz odkrycie najnowsze, muszki, no, owocówki też.
0: Ojej.
1: I okazało się, że najbardziej lubią jeździć na karuzelach.
2: No, to już wiadomo, dlaczego muszki owocówki siadają na owocach. Liczą na to, że ktoś je wrzuci do sokowirówki. My gramy na to jak na lato, cieszymy się wakacjami i bawimy od samego rana prawie 12 minut po godzinie 7. Edyta Górniak, jestem kobietą od jakichś 4000 lat.

0: A czy wiecie, że album Toto 4 zdobył 6 statuetek Grammy, w tym za album roku oraz nagranie roku? Jest to w ogóle zespół gigant i dlatego my lubimy grać takich gigantów. Dobre zespoły, świetni prowadzący i skromni. Taki jest poranny program Radia Złote Przeboje.
1: To my, Słoneczna Brygada, 20 minut po godzinie 7. Witamy, uśmiechamy się szeroko i śmiejemy sami z siebie też. A czy wiecie, że jest taka wokalistka, która nawet jak w kuchni przy dziecku zaśpiewa po niemiecku, to i tak będzie fajnie. To będzie Nena, Neue Deutsche Luftballons. Zagramy za kilka chwil, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz tablet Oskalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Cudownie, cudownie to brzmi, nigdy nam się nie znudzi. Seven Wonders zagrał zespół Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje. A teraz u nas zaproszenie na ostatni dzień wakacji. Jeśli nie macie planów, to bądźcie z nami, bo zagramy wam zestawienie najlepszych letnich złotych przebojów, które wybierzecie wy, nasi drodzy słuchacze radia Złote Przeboje. W najbliższy poniedziałek przez cały dzień będziemy grać właśnie takie najgorętsze wakacyjne hity.
1: No i teraz zadanie dla was. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoście ten przebój, który waszym zdaniem powinien pojawić się na liście wakacyjnych złotych przebojów. I tylko u nas lato gra na bis, a wy, słuchacze radia Złote Przeboje, wybieracie muzykę i dodatkowo, uwaga, będziecie mieli szansę na wygranie 300 zł.
0: Zgłupiali, jeszcze pieniądze za to płacą. Lista wakacyjnych złotych przebojów wystartuje w poniedziałek punktualnie o 6 rano. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście piosenkę, bez której nie wyobrażacie sobie lata. Może to będzie na przykład któryś z przebojów Lady Punk. Kto wie, może nawet ten. Na co komu dziś w Radiu Złote Przeboje. Gramy za 29.08.

0: Los Momentos, to jest najważniejsze w wakacjach. Los Momentos, proszę Państwa, jak oni czują Marquez, ten zespół, jak oni czują te ciepłe klimaty, ten gorący klimat, pewnie dlatego, że są Niemcami. I tu zapadła taka niezręczna cisza. Wypełnimy ją oczywiście złotymi przebojami, gdyż gramy na to jak na lato za 22 minuty ósma.
1: Złotymi przebojami, najlepszymi głosami. Za chwilę głos, który kojarzy nam się z wyprawami na Hel. Sami sprawdźcie, o kim mowa.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
0: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Mamy też, no jeszcze nie koniec, ale to już ostatnie dni wakacji, niestety. No ale w związku z tym pokusiliśmy się o pierwsze podsumowanie. Gdybyście mieli opisać swoje tegoroczne wakacje w dokładnie trzech słowach, to jak by one brzmiały? 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Trzy słowa opisujące moje wakacje. Jeszcze nie miałem.
3: Jeziorak, bintuga, pagaj.
4: Remont, o kurczaki. Upał.
2: Nigdzie nie byłem.
5: Upał, czyli słuchacz było, policzył wszystkie upalne dni w Polsce. Gdybyście mieli opisać swoje tegoroczne wakacje w dokładnie trzech słowach, to jakby one brzmiały? 22, 4 czwórki i 3 zera za najoryginalniejsze, najśmieszniejsze, najciekawsze trzy słowa podsumowujące wakacje. Wyślemy wam złotą kawę słonecznej brygady. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Polsce. Takie nie za gorące, prawda?
1: Nie no, teraz to już lata nie ma. No.
0: A nie ma, tak?
2: Ale, nie ma.
1: Ale no. Jeszcze będzie, będzie. No właśnie dla tych, którzy tęsknią za taką temperaturą 35 plus, nie to co...
0: Serio?
1: Tak. Będzie jeszcze takie lato. Kiedy, gdzie i jak długo? O tym powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8.
3: Radio Złote Przeboje. Sunshine reggae.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
18: 25 sierpnia mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 8. Dorota Wardecka przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
19: Kolejne nocne rosyjskie ataki na Ukrainę są ofiary. To ostatni tydzień obniżonych cen paliw. Ostatnie upalne dni jeszcze przed nami, pod koniec tygodnia. Tuż po obchodach Dnia Niepodległości na Ukrainie doszło do kolejnych rosyjskich ataków. W nocnych atakach zginęły 3 osoby. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
20: Szef zaporowskiej administracji wojskowej Iwan Fiodorow napisał w mediach społecznościowych, że rosyjska bomba kierowana uderzyła w centrum miasta i według wstępnych informacji zginęły 2 osoby. W wyniku ataku rosyjskiego drona w Zaporożu uszkodzony został także jeden budynek mieszkalny. Rosjanie przeprowadzili także atak rakietowy na Charków, jak poinformował mer miasta Ichor Terechow. Zginęła tam 1 osoba.
21: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
19: Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie zonta krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych były szef giełdy zonta krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
22: Pan Kral, myślę, mam dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
19: A śledztwo w sprawie Zonda Krypto trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 tysięcy osób. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
0: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
19: Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57 zł za litr, olej napędowy maksymalnie 7,61 zł. Upały wrócą na chwilę. Gorąco zrobi się w czwartek i w piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Na południu, na zachodzie, tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
19: A burze przyniosą ochłodzenie. Grubo ponad 3 miliony dolarów zapłaci ten, kto wylicytował słynną piłkę Diego Maradony na aukcji w Dallas. Piłkarz strzelił nią swojego słynnego gola ręką Boga podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dziś większość regionów pogodnie, więcej chmur i przelotny deszcz tylko na północnym wschodzie i na południu, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centralnej Polsce, do 24 na północnym zachodzie.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry. Po ósmej ogłosimy przynajmniej wobec, że picie wydłuża życie, a nawet powiemy wam, co pić należy.
2: Po ósmej wyjaśnimy też, jak należy wyglądać i gdzie się najlepiej prezentować, żeby mieć satysfakcję gwarantowaną, jak to się mówi. Słoneczna Brygada poleca się we wtorkowy poranek i słuchamy teraz kombi 4 po 8.

0: picie wydłuża życie.
1: Ale serio?
0: Trzeba wiedzieć, co pić, co pić. Zwykła kraniczanka, tak zwana z perlatora, już nie wystarczy.
2: Z czego? No, jeśli wierzyć Instagramom i innym TikTokom, to należy oczywiście pić wodę, ale nie byle jako. Zdaniem różnej maści influencerów, zdrowia dodaje woda premium wzbogacona tymiołowym. Ważne, żeby była luksusowa, czyli masz za nią zapłacić jak za mokre zboże.
1: Znaczy zdrowa jest tylko ta woda, co koli w oczy, a nie w bakterie coli. Dziękujemy. Co należało udowodnić? To my, Słoneczna Brygada, gramy na to jak na lato w wakacyjny wtorek. Sixpence Non The Richer, czyli Kiss Me. Czas na Buziola i lecimy. 11 po 8.

0: A co to był przebój wakacji sprzed 24 lat, a w ogóle to w najbliższy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje zagramy wam same, tylko te wakacyjne, największe przeboje i zaczniemy je grać od 6 rano. Co wy na to?
1: Tak jest, my na to jak na lato, oczywiście. I tak właśnie gramy. Pamiętajcie, że Last Ketchup, szczególnie z kanapką z serem, to jest synonim lata. Kiedy nadejdzie jesień, przerzucimy się na majonez, a na razie w letnich rytmach pozostajemy. Za chwilę Roxette i cudowny duet Whitney Houston i George Michael.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy. Polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
0: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Jeszcze mamy lato, jeszcze mamy wakacje, a przez cały poranek z okazji powolnego pożegnania jednak z wakacjami opisywaliście swoje tegoroczne wakacje i urlopy w dokładnie trzech słowach i czas na podsumowanie.
2: Jakbym chciał opisać swoje wakacje, to program by musiał lecieć po godzinie 23:00, a tak co mi pozostaje?
1: Aż tak.
3: Oj, oj, oj. Gdybym miała podsumować moje wakacje, to były za krótkie.
4: O, tak. Wspaniałe, słoneczne, wymarzone.
5: Never ending story.
6: Ja bym opisała swoje wakacje plażing, leżing, debet.
7: Plażing, leżing, debet. Słuchajcie, pudełko złotej kawy ze słoneczną brygadą na opakowaniu. Wysyłamy za ten ostatni głos, gdyż kawa to towar luksusowy, a człowiek w debecie, w luksusie się nie pławi. Dziękujemy za głosy wszystkie, a jutro w kalendarzu Dzień Psa, więc poszukamy najoryginalniejszego imienia dla psa. Fajnego imienia dla psa. No, kropka.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Pierwsze skojarzenie, pierwszy dzień po pracy, po urlopie do pracy, to był taki chaos i takie zamieszanie w tej piosence, jak w tego ranka, kiedy po urlopie po raz pierwszy musimy się jakoś pozbierać do roboty. I my to rozumiemy, gramy na to jak na lato, gdyż mamy ciągle wakacyjny wtorek za 23 minuty, godzina 9.
1: Gramy i budzimy was największymi przebojami z lat 80. i 90. Za chwilę cudowne polskie granie z lat 80. Klaus Mitwok w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra, jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: Reklama.

0: Kochani, kochani, uwaga, tylko prawda nas uszczęśliwi. Poważnie, brzmi strasznie poważnie, co nie? No. Zaszokowało nas trochę to, o czym wam teraz chcemy powiedzieć. Zaskoczyło, a z drugiej strony jednak nie zaskoczyło.
1: No właśnie, bo badania pokazują, że osoby publikujące w mediach społecznościowych prawdziwe, nieidealizowane materiały ze swojego życia odczuwają większą satysfakcję z życia.
2: Chcieliśmy to zaznaczyć, że do żadnego ze zdjęć Słonecznej Brygady z porannego programu nie użyto podkładu matującego. Sami sprawdźcie zresztą na naszym Instagramie, na naszym Facebooku i tak dalej. Gramy na to jak na lato, gramy duet Eurythmics za 12 minut 9.

0: Session, Army of Lovers. Fajnie się tego słucha w Radiu Złote Przeboje, w aucie, na przykład w drodze do pracy, w godzinach szczytu, bez korków. Za tydzień już tak różowo nie będzie.
1: No za tydzień nie.
0: Chyba, że się przesiądziemy na rowery, bo jak tak dalej będzie z tą benzyną.
1: No właśnie, bo zasadnicza sprawa jest taka, że nie będą korki, tylko nie będzie już rządowego programu obniżającego ceny paliw. Ile może kosztować paliwo za tydzień? To sprawdzimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Reklama. Mamy dzisiaj 25 sierpnia i to jest wtorek, jest 9. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
15: Minuta ciszy w hołdzie ofiarom wypadku w Krakowie. Od września ceny paliw pójdą w górę. Oceany ocieplają się, padł rekord temperatury. Minutą ciszy o godzinie 18:00 krakowscy aktywiści chcą uczcić pamięć ofiar tragicznego wypadku na Zabłociu, w którym zginęli 32-letni rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko jest w ciężkim stanie w szpitalu. Kierowca, który wjechał w rodzinie, trafi do 3-miesięcznego aresztu.
16: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary.
17: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością.
15: Mówi sędzia Maciej Czajka oraz prokurator Mariusz Boronia. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Niższy VAT i ceny ustalane przez rząd. Przed nami ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Pakiet CPN skończy się 31 sierpnia i podwyżki są nieuchronne, jak mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze. Niezależnie, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy.
15: Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 57 groszy za litr, olej napędowy nie więcej niż 7 zł i 61 groszy. A propos 1 września, zaczyna się kompletowanie wyprawki szkolnej. Niektórzy nie zwlekają, inni czekają spokojnie na rozpoczęcie roku szkolnego.
18: No i rzeczy się udało z 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
19: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole. Ja zeszyty to dopiero na początku roku mówią, jakie.
15: Kto jeszcze nie zawnioskował o 300 zł wyprawki szkolnej, to żeby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. Ponad 27% dla Koalicji Obywatelskiej, przeszło 20% dla PiSu. To wyniki sondażu dla Wirtualnej Polski. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z ponad 14%, a na kolejnym miejscu Konfederacja Korony Polskiej, która dostała ponad 8%. Na przeszło 7% poparcie może liczyć Lewica. Absolutny rekord dzienny temperatury wód powierzchniowych oceanów padł w ostatnią sobotę. To 21,1 stopnia, podaje Europejski Program Kopernikus, dodając, że cieplejszy ocean dostarcza do atmosfery więcej ciepła i wilgoci, co może nasilić opady i burze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
20: Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse na awans do fazy ligowej ma Celtic Glasgow oraz Bodo Glimt, bo wysoko wygrały swoje pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza. Sabah Baku musi jednak odrobić jednobramkową stratę do Hapoelu Berszewa. W Nowym Jorku trwają kwalifikacje do US Open oraz startuje turniej mixtów. W nim nie zobaczymy tym razem Igi Świątek, za to w meksykańskim Monterey gra Maja Chwalińska. Stawiona z trójką Polka w walce o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Alicją Parks.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
15: Dziś w większości regionów pogodnie i słonecznie, więcej chmur i przelotny deszcz na północnym wschodzie i w południowej Polsce. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
21: Dzień dobry. W kalendarzu ostatni wtorek wakacji. Jutro Wszystkich Świętych, pojutrze Sylwester. Prosimy się nie śmiać. To czas właśnie tak zasuwa.
22: No niech sobie zasuwa, jego problem. My tam w swoim tempie rozpędzamy ostatni wtorek wakacji i gramy na to jak na lato. Oczywiście to jest grupa Bon Jovi, It's My Life. 4 minuty po 9. Dzień dobry.

0: No kto tak pięknie rozpędza każdy kolejny dzień jak nie my, kochani. Są wakacje, ma być rozrywkowo, ma być kolorowo, ma być głośno. No i tak właśnie jest, tego lata gwiazd nam nie brakuje, a koncert goni koncert. A co jeden, to jeszcze lepszy. Wczoraj w Warszawie zagrała legendarna grupa OMD, no i my, Radio Złote Przeboje, oczywiście tam byliśmy i było też mnóstwo dobrych emocji, posłuchajcie sami.
1: Czy to jest pierwszy koncert OMD, państwo?
2: My się poznaliśmy...
3: 41 lat temu byłem pierwszy
4: na pożegnaniu
3: raz.
4: Lata z Jarmarkiem. Ci państwo się poznali na tym koncercie.
2: Przyszliśmy z sentymentu.
1: Jako małżeństwo.
3: Poznaliśmy się.
4: Teraz po 41 latach przyszliśmy na ten koncert.
5: 41 lat minęło jak jeden dzień od pierwszego koncertu OMD w Polsce, a było to na stadionie dziesięciolecia w Warszawie w 85. Naszej Złotej Zuzannie dziękujemy za relację z wczorajszego koncertu OMD w Warszawie. Pamiętajcie, jeśli tylko będzie się zbliżał jakiś ciekawy koncert naszych złotoprzebojowych gwiazd, no to na bilety zawsze, zawsze możecie liczyć w Radiu Złote Przeboje. A teraz

Electric Light Orchestra, zespół, który w zeszłym roku zagrał ostatni koncert i ogłosił przejście na wieczne wakacje. Trochę zazdrościmy. Last Train to London w Radiu Złote Przeboje, 13 po 9.

0: Oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Pan Sting w wolnych chwilach pomiędzy hodowlą wina a próbowaniem wyhodowanego wina grywa koncerty w swojej winnicy, przypomina radio Złote Przeboje. A my wszystkie weekendy sierpnia spędzaliśmy wspólnie na plaży Wawer w Warszawie. To właśnie tam zagrali już, uwaga, Demono, Ira, Papa D oraz zespół Just Five. Przed nami natomiast wielkie koncertowe zakończenie wakacji. Coś dla najmłodszych i tych nieco starszych, którzy też czują się młodo. W najbliższą niedzielę na scenie plaży Wawer pojawi się Majka Jeżowska.
1: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań.
0: No jak?
1: Na przerwach biłeś o nią.
2: Tak będzie, tak będzie. Będziemy hulać po polu i pić kakao. Wielki muzyczny powrót do lat 80. i 90. Już w najbliższy weekend na plaży Wawer. Wstęp na koncert jest darmowy. Wielki finał wakacji tylko z radiem Złote Przeboje. Nie może was tam zabraknąć. No a teraz Vanessa Paradis i też cudowne lata 80. w radiu Złote Przeboje. Jolly Taxi. Gramy na to jak na lato. Za 29 dziesiątek.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
19: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
18: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
20: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Kto słucha reggae, ten ma dobry humor od samego rana. Ach, słoneczne granie, idealne na wakacje. Gramy na to jak na lato, co prawda ostatni, ale jednak wakacyjny wtorek i wakacyjny tydzień mamy. Obudzony, dziękujemy wam pięknie.
1: Tak, zrobimy wszystko, żeby czas spowolnił w te ostatnie dni wakacji, żeby trwały z nami jak najdłużej. My, słoneczna brygada w składzie Dorota Wardecka, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Kłodniewicz. A teraz w ciągle jeszcze wakacyjnym programie wystąpi Gosia Kościelnia.
2: Absolutnie. A słoneczna brygada, nie wiem, czy wiecie, że jest taka zasada. O, jak ładnie mi się zarymowało. Słoneczna brygada świeci najpiękniej i najmocniej właśnie w ostatnie dni wakacji, a teraz będzie świecić Anne Winsburn.

0: Za 3 minuty będzie godzina 10, dokładnie o 10 najnowsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaczniemy je od tego, z czym gminy mają problem. Problem, który dotyczy wielu z nas.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę pogładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
13: Problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wróci upał, choć nie wszędzie. Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tzw. plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
14: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
15: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
14: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
13: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły 2 osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się 2 ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
16: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
13: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
17: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przeniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
13: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgocę 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Pogoda.
12: Dziś całkiem sporo słońca, miły wtorek z niewielkim zachmurzeniem. Tylko na północnym wschodzie może popadać przelotnie, tam 19 stopni. Nad morzem 21, w Warszawie i Rzeszowie 22, 23 stopnie na zachodzie, do 24 w okolicach Szczecina.
10: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
12: Ja moje spotkanie z Wami zacznę z przyjemnością, no oczywiście największymi przebojami lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato, no i kawą w kubku Radia Złote Przeboje. Gosia Kościeliak.
18: Radio Złote Przeboje.
12: Dzień dobry. A cóż mogłoby pasować lepiej na rozpoczęcie przed południa naszego, ciągle gorącego, bo przecież ciągle gramy na to jak na lato, niż Donna Summer. Zbieżność nazwisk, Summer, lato, nie sądzę, no i Hot Stuff. Gorąca rzecz.

krople deszczu, z metanu, z żelaza, z kwasu siarkowego albo z metanu. Takie mamy właśnie do wyboru, jeśli byśmy mieszkali na którejkolwiek innej planecie Układu Słonecznego niż na naszej cudownej, przyjaznej, kochanej Ziemi. Deszcz występuje bowiem również na innych planetach naszego Układu, więc jeżeli dzisiaj będzie padać, albo jeżeli będzie padać tak, że będziemy troszkę narzekać, to weźmy pod uwagę to, że nasz deszcz jest przyjazny i nas po prostu lubi. A teraz Lizer w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki Tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
16: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,90 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.

Gdyby nie ona, nie płaciłby rachunków, ponieważ nie wie, gdzie się je płaci. Krany by przeciekały, drzwi by skrzypiały, podłogi trzeszczały, tynki odpadały, bo do prac domowych ma dwie lewe ręce. Tak opowiadał kiedyś o sobie Jacek Cygan, autor tekstu Dziewczyny lubią brąz, który poznał swoją żonę w teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, w garderobie. Szybko zostali parą i od tego czasu są absolutnie nierozłączni. O mały włos Jacek Cygan nie pracowałby w Wojskowej Akademii Technicznej, ale to, że związał swoją drogę zawodową z show biznesem, zawdzięczał kochanej Ewie właśnie, która była pewna po 2-3 latach wspólnego bycia, mieszkania razem, że on musi pisać piosenki, a nie doktorat z języków maszyn. Radio Złote Przeboje, teraz Maggie Reilly.

światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: spędzimy ci jak nikt.
1: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie niskie ceny.

Nie mieli nazwy, bo nie była im potrzebna. Kilku muzyków kochających blues i rock grali covery znanych przebojów i dopiero gdy w 1974 zostali zaproszeni do zagrania koncertu, organizator podkreślił, że no powinni jakoś zostać jednak przedstawieni na plakacie, a nie mieli nazwy, więc prędko zaproponowali nazwę, no nie wiem, chociażby Jam, na którą wpadli za sprawą tego, że wspólnie jamowali na instrumentach. Jam przez J. Pisownia po polsku z D i Z to była wtedy pomyłka organizatora, bo na plakacie umieścił nazwę, którą zapisał sobie tak ze słuchu, jak usłyszał właśnie Jam i jak się później okazało, to było błędne, bo panowie z Jamu chcieli, żeby to było J na początku tego wyrazu. Dzisiaj jednak trudno sobie wyobrazić, żeby kultowa grupa mogła nazywać się inaczej. Jam to Jam, nasz polski kochany przez D i Z. Radio Złote Przeboje, teraz Melanie C.

New Order w Radiu Złote Przeboje i za 3 minuty już 11. No, 11 oczywiście najnowsze wiadomości, posłuchajmy, co istotnego dzieje się w Polsce i na świecie. No i sprawdzimy sobie też prognozę pogody. Jak mówiliśmy w wiadomościach godzinę temu, jeszcze w czwartek i piątek gorąco będzie. A przynajmniej tak ma być.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
0: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
13: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych. Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
14: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci, młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
13: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
15: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
13: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5% poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska. Mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
16: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy. Czy ktoś spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
13: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj najcieplej w okolicach Szczecina, do 24 stopni, w centrum 22 i tylko 18 na Suwalszczyźnie i tam przelotny deszcz, ale mocno zachmurzy się i popada też w Krakowie i Katowicach. Poza tymi miejscami lekkie zachmurzenie. Korzystajmy z ostatniego tygodnia sierpnia, bo właśnie teraz możemy sobie narobić zapasów z dobrej energii na całą jesień. Tak jest.
17: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy na to jak na lato. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę wtorkowego przedpołudnia. Elton John ją rozpocznie.

A kto już oglądał dokument o Kylie Minogue, zatytułowany po prostu Kylie? Ten wie więcej. Poza tym został opublikowany też nowy singiel Kylie Minogue w tym roku, czyli Light Up, ale dodatkowo jeszcze Kylie potwierdziła, że szykuje genialną niespodziankę dla swoich wiernych fanów. Otóż rok przyszły, 2027, to będzie celebracja 40 lat kariery artystycznej. No niesamowite to jest. 40 lat i z tej wyjątkowej okazji Kylie zamierza wyruszyć w jubileuszową trasę koncertową, która to obejmie faktycznie, jak sama się wypowiedziała, cały możliwy do koncertowania świat, w tym oczywiście kraje europejskie. Zobaczymy, jak to się skończy, czy w Polsce też Kylie zaśpiewa. Na razie śpiewa w Radiu Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM. Radio Złote Przeboje. Gramy na to,

18 razy. Dokładnie 18. Tyle razy Kora za chwilę powtórzy najpiękniejsze wyznanie w języku polskim w hymnie miłosnym, no już nie jednego pokolenia. Czyli kocham cię, kochanie moje. W piosence Till Love, I Love You jest powtórzone z kolei ponad 50 razy, co jakieś półtora roku temu skrzętnie policzyła jedna ze słuchaczek Radia Złote Przeboje. Do dzisiaj jestem za to wdzięczna i serdecznie pozdrawiam. Ale jednak kocham cię, kochanie moje. To zupełnie inna jakość, bo po polsku to kochamy, no właśnie, najbardziej. Do dzisiaj nie wiadomo, o kim myślała Kora, pisząc tekst do największego przeboju Manam. Tak też mówił o tej piosence Kamil Sipowicz. Teraz posłuchajmy. Radio Złote Przeboje i Manam.

0: promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
0: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
13: Pora na wakacje.
12: Pora na hybrydę z rabatem.
14: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
17: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: W końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
22: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
23: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
24: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
25: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
24: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
23: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Cardiomyopatia Takotsubo.
1: Tak.
0: To nie. Nie stało się ze mną coś takiego, że nagle zaczynam mówić w językach obcych lub ewentualnie w języku z innej planety. To oznacza zespół złamanego serca. Cardiomyopatia Takotsubo, czyli to jest realny stan medyczny wywołany silnym stresem emocjonalnym, a więc kwestia złamanego serca naprawdę istnieje. Dlaczego? No bo oczywiście nawiązuje do tego, o czym śpiewała Tina. Co z tym wszystkim wspólnego ma miłość? A teraz już w radiu Złote Przeboje?

0: czy chyba jest wszystko w porządku. Myślę, że nam się uda. Christopher Cross tak śpiewał w roku 1983, no i przed chwilą też w 2026 w Radiu Złote Przyboje. Za 3 minuty 12 zapraszamy na najważniejsze wiadomości. Będzie m.in. o hazardzie.
1: Radio Złote Przyboje.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
7: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Reklama.
10: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda.
10: Dzisiaj małe zachmurzenie nad większością Polski, ale pochmurno i deszczowo w Małopolsce i Katowicach oraz na Suwalszczyźnie. Tam 18 stopni, w Warszawie do 22, a najcieplej 23-24 na zachodzie Polski.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Najbliższy weekend na początek jednak wybuch gorąca. W czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
14: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
13: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
14: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
13: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
15: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
13: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała 4 mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich 2 miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
16: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
17: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne. elektryczne. Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
13: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy 3 kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Dzisiaj małe zachmurzenie nad większością Polski, ale pochmurno i deszczowo w Małopolsce i Katowicach oraz na Suwalszczyźnie. Tam 18 stopni, w Warszawie do 22, a najcieplej 23-24 na zachodzie Polski. No i właśnie rozpoczęło się wtorkowe popołudnie, 4 minuty po 12. Kolejny dzień sierpnia się przed nami, a właściwie popołudnie tego dnia rozpościera. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i teraz Olivia i John.

My nie kończymy wakacji, bo razem z wami robimy im zamiast tego wielki finał. I najlepsze jest to, że to wy ułożycie listę najbardziej wakacyjnych przebojów na ostatni dzień sierpnia. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to zabrzmi. Lista wakacyjnych złotych przebojów. Więc zgłoście swoją propozycję, bo już można. No i bądźmy razem 31 sierpnia. Przez cały dzień. Razem wybierzmy te najgorętsze utwory, a czekamy na wasze propozycje na stronie złoteprzeboje.pl. Lista wakacyjnych złotych przebojów. Będą też wygrane dla bawiących się z nami. Radio Złote Przeboje, gramy na to, jak na lato będziemy wyciskać do ostatniej minutki ten sierpień. A teraz Betty Davis Eyes.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Głosy genialnie brzmią razem Stevie Wonder, Paul McCartney. A Paul McCartney, który występuje po dziś dzień na scenie, to jest sobowtór tego prawdziwego Paula. Legenda głosi, że Paul McCartney zginął w wypadku samochodowym w 1966 roku, o czym zresztą napisał nawet w latach 60. jeden z magazynów. Plotka się rozszerzała, na okładkach płyt doszukiwano się znaków, które miały być informacją od zespołu dla fanów, a teksty piosenek miały mówić same za siebie, nawet odtwarzane od końca. Jeśli chodzi o casting na osobę, która miała zastępować McCartneya, to wygrał go ponoć kanadyjski policjant William Campbell, któremu zrobiono operacje plastyczne, by mógł być bardziej podobny do Paula McCartneya. Takie miejskie legendy krążą o wielu muzykach po dziś dzień. Śpiewał prawdziwy Paul McCartney w Radiu Złote Przeboje, a teraz Voyage, 12:30.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz. We'll be right back.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

Widziałam mnóstwo młodych ludzi, którzy do tego właśnie utworu, który przed nami, tańczyli, tańczą na Instagramie, na przykład Tell It To My Heart. Ukazał się ten przebój w 1987 roku, ale jak żaden porywa do tańca. Hit lat 80. był zwiastunem kolejnych sukcesów piosenkarki, która zwie się Taylor Dayne. Magazyn Rolling Stone umieścił Taylor Dayne na liście najważniejszych gwiazd muzyki tanecznej. Podobnego wyróżnienia doczekała się od Billboardu i jeszcze w 2008 wydała album, który nosi tytuł Satisfied. No ale teraz do jej największego przeboju wrócimy w Radiu Złote Przeboje. To był rok 88, jak mówiłam, Taylor Dayne, Tell It To My Heart. Za 11 minut będzie 13.

0: Twin and Fire w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 13, a o 13 najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, bo wiele się dzieje, a potem wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.
8: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. O to, jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziok.
10: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
10: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
11: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze, niezależnie czy to będzie benzyna czy olej napędowy.
9: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
12: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
9: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
13: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
9: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
14: Część rzeczy się udało z 2 tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
15: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
14: No właśnie tak.
16: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią, jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
15: Przydaje się, tak.
9: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień, we wtorek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dziś całkiem sporo słońca, miły wtorek z niewielkim zachmurzeniem. Tylko na północnym wschodzie może popadać przelotnie, tam 19 stopni. Nad morzem 21, w Warszawie i Rzeszowie 22, 23 stopnie na zachodzie, do 24 w okolicach Szczecina. 4 minuty po 13. Gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę.

A przed nami piosenka, która dostała drugie życie, ale i pierwsze całkiem nieźle się rozpościerało po ówczesnych rozgłośniach, a było to w 1974 roku. Lady Marmalade. Jeden z największych przebojów zespołu LaBelle, z Patti LaBelle na czele, ale kiedy Christina Aguilera i jej koleżanki przerobiły ją na potrzeby filmu Moulin Rouge, no to wtedy powstało kolejne, już współczesne niemal szaleństwo. Posłuchaj.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

No tengo dinero, niestety, no tengo dinero. Pod koniec wakacji bardzo często to możemy powtarzać, tylko że po polsku. No nie mam pieniędzy, no niestety. Najczęściej wybieranymi produktami podczas letnich wyjazdów są pamiątki, tak wskazało 50% pytanych Polaków. I potem na drugiej pozycji oczywiście lokalne produkty spożywcze, które sobie podczas wakacji kupujemy. I artykuły spożywcze codziennego użytku. Tak na to właśnie najczęściej idą nasze ciężko zarabione przez rok pieniądze, które tak bardzo Polacy oszczędzają, żeby na wakacjach poszaleć. Chłopcy z Placu Broni? Za 29 minut będzie godzina 14, a słuchacie oczywiście Radia Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilo.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Reklama.

0: A jeszcze ciągle sierpień, a jeszcze pachnie słońcem, zbożem, cudownymi trawami. Alergicy? Nie?
1: My nie. Tej stronie nie, a wy tam po tamtej?
0: My po naszej stronie, bo już mnie oczywiście Jerzy przesadził na drugą stronę naszego DJ-skiego stołu. No też nie jesteśmy alergikami i cieszymy się i do końca sierpnia będziemy wyciskać to ciepło. I we wrześniu też jeszcze, ale o tym po tym.
1: No pewnie, na przykład Bengelsi, czy Bengelski właściwie, tak, w tej piosence, no to przecież to jest... Lato do potęgi.

0: It Doesn't Matter i September w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy Was za chwilę namawiać do tego, żeby próbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy, gdzie będzie można posmakować rzeczy wspaniałych. Usłyszycie o 14:00.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mamy wtorek, jest 25 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Sonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakoszy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Sonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
5: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
4: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Sonda Krypto, a przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie sieje złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
4: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu. Zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów. A okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą Dożynki Polskie, które odbędą się 13 września w Spale, oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Opadać może dzisiaj tylko na Podlasiu i w południowych regionach, a poza tym niewielkie zachmurzenie i znacznie więcej słońca. Jeśli chodzi o najniższe temperatury, to te w okolicach Opola, Katowic od 16-17 do 18 stopni, a maksymalnie 25 stopni dzisiaj w Rzeszowie. 5000 zł i zestaw szkolnych gadżetów mam dla Was w tym tygodniu. Nazywam się Jerzy Telesiński, witam serdecznie i już za chwilę obiecuję, wytłumaczę, na czym polega zabawa powakacyjne wyzwania. Zostańcie ze mną.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Będzie druga część filmowej biografii Michaela Jacksona. Jaffar Jackson, wcielający się w rolę króla popu, ma nadzieję, że tym razem będzie można poznać perspektywę Michaela w kwestii oskarżeń o molestowanie dzieci, chociaż jak sam dodał, nie ma wpływu na scenariusz. Zostańcie ze mną, za chwilę powiem wam, jak jeszcze dzisiaj wygrać 500 000 zł w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas. Lato gra na bis. A ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie nic więcej.

1000 zł i zestaw gadżetów szkolnych już dzisiaj po 17:00 znowu będę wam rozdawał, a to dlatego, że mamy zabawę, która nazywa się powakacyjne wyzwania. Wy opowiadacie nam, jakie macie rodzinne sposoby na ogarnięcie codziennych obowiązków po wakacjach, a ja nagradzam najciekawsze odpowiedzi. To bardzo proste. 500 zł i szkolne gadżety po 17:00, więc zaglądajcie na złoteprzeboje.pl i zgłaszajcie się.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Tendel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Reklama.

Rozwodzą się z hukiem. Jennifer Lopez i Ben Affleck. Do nietypowej sytuacji doszło w dniu ich niedoszłej czwartej rocznicy ślubu, dlatego że oboje mają swoje biura w tym samym budynku w Los Angeles. Paparazzi wypatrzyli luksusowy samochód aktora w garażu, akurat kiedy na miejsce przyjechała Jennifer. Nie wiadomo, czy minęli się na korytarzu, ale napięcie między nimi to jest obecnie jeden z najgorętszych tematów dla amerykańskich mediów plotkarskich.

Zadłużają się głównie mężczyźni. O długach młodych Polaków, które niestety wyraźnie rosną, więcej powiemy w wiadomościach o 15:00.

0: sposoby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: Cii, to nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Reklama. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Tu Radio Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Jest 25 sierpnia, pora na wiadomości.
9: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię, nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
10: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
9: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
11: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gruźb będzie wspierał Kijów.
9: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić, to już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: 24 stopnie, czyli najwyższe temperatury dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie, te najniższe w okolicach Opola. 16 stopni i w Katowicach tylko 18. Jeśli będzie padać, to na Podlasiu i na południu, a poza tym dużo słońca. Wy wybieracie piosenki, a my będziemy wam je grać na finał wakacji. Jak zrobić swoją własną listę wakacyjnych złotych przebojów? Powiem za chwilę. Jerzy Telesiński, serdecznie was witam.

Chcecie tę piosenkę na swojej liście? Dopytam, bo właśnie powstaje lista wakacyjnych złotych przebojów. Już w poniedziałek zagramy wyłącznie te piosenki, które wy wybieracie, więc zaglądajcie na złoteprzeboje.pl i decydujcie, no, jak przy tej okazji muzycznego finału wakacji będziemy mogli was przy okazji troszkę porozpieszczać pamiątkami. No, będą. Liczę, że na liście będzie Ugly Kid Joe. A wy co wybieracie? Yeah.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.

Żałuje, że nie zaprosił Madony do nagrania słynnego We Are The World. Lionel Richie przyznał po latach, że wybrał Cyndi Lauper ze względu na to, że szybko można było rozpoznać jej bardzo charakterystyczną barwę głosu. Swoją drogą nie mieliśmy pewności, czy w ogóle się zjawi, gdy po gali wręczenia nagród American Music Awards, po której to pędziliśmy do studia na nagranie, podszedłem do niej upewnić się, czy przyjdzie, odparła: wiesz, rozmawiałam z moim chłopakiem i on twierdzi, że to nie będzie przebój. No ale przyszła i pozamiatała. Wspominał Lionel Richie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
0: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Kastorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.

Prince zorganizował naprawdę sprytną kampanię reklamową. Kilka miesięcy przed premierą piosenki, którą właśnie wam zagram w Radiu Złote Przeboje, wykupił w prasie reklamy ze swoją sylwetką i hasłem: uczciwy kawaler szuka najpiękniejszej dziewczyny na świecie, z którą mógłby spędzić wakacje. No i niektóre z pań, które zareagowały na to ogłoszenie, ostatecznie zostały wybrane do teledysku i znalazły się na okładce singla. Tego singla, którego posłuchamy teraz razem.

0: 250 km na godzinę, taką prędkość rozwinęło Pendolino na razie podczas jazd testowych. Co to oznacza? Gdzie tak szybko będzie jeździć pociąg w Polsce? O tym wszystkim powiemy Wam o 16.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze te farby, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Reklama.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek, 25 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
4: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę. Agnieszka Trojanowska-Bis z Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic nad Wiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
5: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
6: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
5: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
7: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
5: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
4: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
8: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
4: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
9: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godzinę. Komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
10: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
9: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
4: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
12: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w piątek rusza 17. Festiwal Opolskich Smaków. Przez cały weekend Plac Kopernika będzie miejscem spotkań z lokalnymi producentami, kucharzami i popularnymi twórcami kulinarnymi. Nie zabraknie degustacji, warsztatów, rodzinnych atrakcji, muzyki oraz smaków inspirowanych regionalną tradycją. Oficjalne otwarcie o 18. W ostatnią niedzielę wakacji już po raz czwarty zespół Domu Hospicyjnego Caritas z Sopotu zaprasza do swojego świata. Teren zielony zamieni się w małe miasteczko pełne gwaru, śpiewu, dobrego jedzenia, aktywności oraz śmiechu. Impreza potrwa od 12 do 17. A już jutro będzie można zakochać się w Jeleniej Górze. W samo południe na Placu Ratuszowym startuje darmowy spacer po mieście. Będzie można m.in. dowiedzieć się, co na środku rynku robi tramwaj.
11: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
3: Parasole przydadzą się dzisiaj tylko na Podlasiu i w pasie południowym Polski. W Opolu teraz 15 stopni, w Katowicach i w Zakopanem 17, a najcieplej w tej chwili w okolicach Rzeszowa 23 stopnie. Ciepło też w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Znalazłem bardzo ciekawe badanie, które wykazało związek między porą śniadania a długowiecznością. No to zatem, o której najlepiej zjeść pierwszy posiłek, powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry, smacznego i na zdrowie!

Zlot fanów Depeche Mode szykuje się w Warszawie 2 października, więc macie jeszcze naprawdę sporo czasu, żeby załatwić sobie trochę wolnego, zorganizować przyjazd do stolicy, jakieś spanie może, nie wiem. A ja tak w ogóle to wszystkich fanów tego, co w muzyce najfajniejsze, czyli największych przebojów lat 80. i 90. szczególnie pozdrawiam. Teraz Depeche Mode, a już za chwilę o tym, o której najzdrowiej jest jadać śniadanie. You.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.

0: Na śniadanie, obiad i kolację same największe przeboje lat 80. i 90., a na deser mam dla Was dzisiaj...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Badanie przeprowadzone na ponad 31 tysiącach dorosłych sugeruje, że czas pierwszego posiłku może być ważny. Wyniki wykazały ciekawy wzorzec, ale ostrzegają przed prostym określeniem, kiedy na pewno powinniśmy jeść. Okazało się, że im później w ciągu dnia ludzie zjadali pierwsze kalorie, tym wyższy był wskaźnik śmiertelności, który pojawiał się w danych. Naukowcy zauważyli największą różnicę u osób, które zjadały swój pierwszy posiłek po południu. Nie oznacza to jednak, że rozpoczęcie śniadania o 7 rano automatycznie wydłuża życie. Powinniśmy interpretować późniejsze jedzenie jako potencjalny wskaźnik ryzyka i być może modyfikowalne zachowanie, a nie jako ostateczny dowód bezpośredniego związku przyczynowego, powiedziała główna autorka badania.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: złap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Samochód dostawczy i osobówka zderzyły się na Lubelszczyźnie na drodze krajowej 63 w pobliżu miejscowości Bezwola. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Dziś wieczorem burzowo na północnym wschodzie i krańcach północno-wschodnich. W nocy chłodno do nawet 6 stopni, zaledwie miejscami. W nocy uważajcie też na mgły, szczególnie na północy i północnym wschodzie.
18: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

Oryginał trwał około 7 minut i nie miał najmniejszych szans na to, żeby przebić się w ówczesnym radiu. Tymczasem skończył na pierwszym miejscu Billboard Hot 100. No i co? I do dzisiaj w ogóle jest jednym z najpopularniejszych przebojów lat 80. No i tak to z nimi bywa, że nas potrafią zaskoczyć. Gramy na to jak na lato? No a jakże? Znów

Już za chwilę pierwszy dzwonek. Od września zmienią się zasady w szkolnych sklepikach. Na czym mają te zmiany polegać? Powiemy wam w wiadomościach o 17:00.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
12: Jest wtorek, 25 sierpnia. Słuchacie Tylko Sprawdzonych wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
14: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
13: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni, studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka?
15: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
16: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
15: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
13: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
17: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
13: Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: 25 stopni w Szczecinie. To najwyższe temperatury, te najniższe w okolicach Opola, Zakopanego, Katowic. Tutaj 15-16 stopni. Popadać może jeszcze na Podlasiu i na południu. Poza tym pogodnie. Pół tysiąca złotych, a do tego jeszcze zestaw gadżetów szkolnych. Codziennie w tym tygodniu mam dla Was w zabawie powakacyjne wyzwania. Szczegóły zabawy na naszej stronie. Z nagrodami oddzwaniam za chwilę, więc klikajcie i się zgłaszajcie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: wraca do zdrowia, nawet ostatnio zaczął remontować swoje studio nagraniowe. Phil Collins w radiu Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór, 17 minut po godzinie 18. Wielu polskich artystów w studiu Radia Złote Przeboje przyznało się do tego, że w szkole nie za bardzo przepadali za lekcjami muzyki, a jak było w przypadku grupy Big Day?
1: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo tak jak właśnie powiedziałam przed chwilą, wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to te, zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś, wiesz, jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach.
2: Tak jest,
1: oczywiście. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z takim

0: nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
1: Tak, tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dętej i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dętej nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
0: No może właśnie
1: może
0: dlatego,
1: wcielano na siłę.
0: A poza tym już wzięto tych wszystkich, tak, którzy i tak
1: którzy nie chcieli, nie mieli talentu. Tak?
2: Do szkolnych wspomnień gwiazd Radia Złote Przeboje na pewno powrócimy jeszcze do 20. No, a skoro jeszcze lato i wakacje królują nam za oknami, no to my wieczorami przypominamy wam piosenki, które właśnie z latem i wakacjami się kojarzą. To teraz Venga Boys.

latach 70. pracował jako dostawca telewizorów, a po zakończeniu kariery muzycznej zaangażował się i to mocno w ochronę środowiska. Filgal Sharky w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w wtorkowy wieczór, 25 minut po godzinie 18. A do tych cudownych dźwięków powrócimy już za moment. Pojawi się m.in. Sophie B. Hawkins.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu wybieramy się na grzyby.
1: Przypomnimy, o czym należy pamiętać podczas grzybobrania.
0: Powiemy, które gatunki są jadalne i jakie okazy znajdziemy w poszczególnych lasach.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
9: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
10: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Złote przeboje w drodze.
14: Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne w zderzeniu samochodu osobowego i 2 ciężarówek pod Piotrkowem Trybunalskim we Włodzimierzowie. Trasa zablokowana w obu kierunkach. Na Dolnym Śląsku ekspresówka S3 pod Legnicą, kierunek południe. Motocyklista wpadł na barierki, został ranny. Padać może dzisiaj na południu Polski, na Mazurach i na Podlasiu. Tu jedźmy szczególnie ostrożnie.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: W młodości gry na fortepianie uczył go kościelny organista. Nie dokazuj, Marek Grechuta. My gramy na to jak na lato w radiu. Złote przeboje, za 22 minuty będzie 19. Słuchajcie, ostatniej nocy jakoś nie mogłem zasnąć. Zacząłem buszować po sieci i natrafiłem na fantastyczne zestawienie najchętniej słuchanych rockowych ballad lat 80. przez Amerykanów. No i to się okazało, że w pierwszej trójce znajduje się między innymi ta piosenka, zespół rockowy Whitesnake, no i ich mega przebój Is This Love, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: zanim rozpoczęła karierę solową, grała na perkusji w zespole Briana Ferry'ego. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, 51 lat temu tak naprawdę stworzono pierwszy profesjonalny teledysk. Powstał on do piosenki Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Ostatnio z Kasią Kowalską wspominaliśmy te kultowe teledyski z lat 80. No i słuchajcie, do dziś w jej głowie siedzi jeden teledysk.
1: Pamiętam jak dziś premierę wideoklipu Thriller. Mam nadzieję, że nie popełnię jakiejś gafy, mówiąc, że o ile dobrze pamiętam, to tę premierę zapowiadał Wojtek Mann. To było jakoś tak typu po 21, że ja już byłam pod pierzyną i Wojtek mówił, że absolutnie żadne dzieci nie mogą tego oglądać, bo to jest bardzo drastyczne. To w ogóle światowa premiera. Spod tej kołdry patrzyłam, często zamykając oczy, i rzeczywiście to zrobiło ogromne wrażenie.
0: To po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno: zagrać wam ten kawałek.

Jak to w taki letni wieczór nie kochać takich genialnych polskich numerów? Co mi panie dasz i zespół Baim w Radiu Złote Przeboje. A jeśli kochacie polską muzykę tak jak my, no to bądźcie z nami, bo po 19 będę miał dla was kolejne muzyczne niespodzianki.

0: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włóczni wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Reklama.
18: We wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje wspólnie delektujemy się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po informacjach sportowych, które już teraz w Radiu Złote Przeboje na zegarach 19.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicia Parks. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, odpadła już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnik.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Pogoda.
18: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na południu. Jutro sporo słońca w całym kraju. Najchłodniej w Trójmieście. 19 stopni, najcieplej we Wrocławiu i Opolu. Do 25.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
18: Minuta po godzinie 19, jeśli nie macie żadnych planów na ten wtorkowy wieczór, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w tej godzinie, także gwiazd muzyki lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie także tych gorących kawałków, które kojarzą nam się z wakacjami. No to przed Wami jeden z nich, Coco Jumbo.

Nazwa tego zespołu wzięła się z faktu, że muzycy mieszkali w bardzo ciasnym, wynajętym domu w Los Angeles podczas nagrywania swojego pierwszego albumu. Australijska formacja Crowded House, mam nadzieję, że sprawiła, że pod stopami czuliście taki gorący piasek, no bo ta piosenka w latach 90., dokładnie w 96 roku pojawiła się latem i od razu wszystkie stacje radiowe na całym świecie pochwyciły ten numer i grały go, można powiedzieć, non-stop. To już prawie 10 minut po godzinie 19. Tu Radio Złote Przeboje w wtorkowy wieczór. To teraz pora na artystkę, która swój pierwszy album wydała w 94 roku. Niektórzy mówili, że to taki mroczno-rokowy krążek, ale nad całością jej pierwszej płyty czuwał sam Grzegorz Ciechowski, a później przychodzi rok 96 i jakże odmienna płyta od tej pierwszej debiutanckiej. Krążek nazywał się Czekając na, a na tej płycie między innymi ta piosenka Coś optymistycznego i Kasia Kowalska.

0: W latach 80. nazywano ją księżniczką disco. To oczywiście CC Catch w radiu Złote Przeboje. Zespół Mother Talking bardzo mocno pomagał jej przy tych pierwszych koncertach. A propos koncertów, to nie tak dawno Grzegorz Markowski opowiedział nam o pierwszym koncercie zespołu Perfect. Było zabawnie. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Myśmy robili próbę pół roku. Pojechaliśmy do klubu w Poznaniu Studenckiego i przyszło 8 osób, no. Czyli 8 biletów pod 20 zł, 160 zł, wino chyba kosztowało wtedy z 5 zł, to kupiliśmy to 30 win. No i zrobiliśmy taką próbę, pijąc to wino z tą publicznością, z tymi 6 osobami. Zagraliśmy pierwszy koncert. Ja myślałem, że się pochlastam, bo jeszcze Zbyszek tydzień temu mówił, że będziemy za 3 miesiące kapelą numer 1 w kraju. W związku z czym to było takie zdarzenie z rzeczywistością, że... No ale no, potem zagraliśmy tą Rock Arenę i to już poszło wtedy.
0: No i właśnie trudno to było nawet zatrzymać. No a teraz pora

Na zespół, który, słuchajcie, spędził łącznie więcej tygodni na brytyjskich listach przebojów niż zespół The Beatles. Przed wami Queen. It's a kind of magic.

0: To zespół, który latem 1986 roku zawiesił swoją działalność, a sam Grzegorz Ciechowski rozpoczął nowy projekt o nazwie Obywatel GC. Zapytaj mnie, czy cię kocham. No pewnie, że kochamy takie cudowne polskie numery z lat 80. i lat 90. A już za moment u nas królowa dyskotekowych parkietów. Jesteście ciekawi, o kim mowa, zatem bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: 7 zł. Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.

0: Nagrywająca ten numer w 78 roku, ta gwiazda wjechała na wózku inwalidzkim do studia, ubrana w sztywny gips obejmujący ciało od biodra do szyi, ale jak sama wielokrotnie w wywiadach wspominała, to było tak straszne i tak okropne, ale dałam radę nagrać ten przebój, który do dziś rozgrzewa dyskotekowe parkiety. Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato w wtorkowy wieczór. Za 24 minuty będzie 20. No jakby na to nie patrzeć, za tydzień pojawi się pierwszy szkolny dzwonek. No i z tej okazji pytamy także nasze polskie gwiazdy, jak wspominają szkołę. Niedawno zapytałem Roberta Gablińskiego, jakim był uczniem. Odpowiedź mnie zaskoczyła.
1: Słabym. Ja miałem napady różne, wiesz, byłem olimpijczykiem z fizyki, ale to trwało chyba rok, tylko mnie to jakoś ta fizyka tak zakręciła. Później już mnie zakręcił Buñuel, wiesz, inni klasycy kina. Miałem chyba, pamiętam, astronomiczną ilość godzin, wiesz, nieobecności. W całym roku to, znaczy to tam dni chyba tylko, tam byłem 140 czy coś, reszty mnie nie było. Ja byłem znany zawsze w każdej szkole podstawowej szczególnie, bo zaliczyłem 3, bo się łobuzowałem również. Wyrzucali mnie ze szkoły.
0: Wyrzucali, ale mimo wszystko został fantastycznym muzykiem, no i tworzy takie genialne muzyczne dzieła, jak choćby ten numer, to słynna Bohema, Wilki i Robert Gawliński w radiu Złote Przeboje.

0: To zespół, który miał zagrozić się na szczytach list przebojów, między innymi grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To NSYNC w radiu Złote Przeboje. Są, słuchajcie, na polskiej scenie gwiazdy, które oprócz muzyki kochają także sport, a jedną z nich jest Wanda Kwietniewska z zespołu Wanda i Banda.
1: Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych. Bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych. Teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać i mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesujący. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie. Znaczy, tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam, jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: Czy to dobry sposób? No, chyba nie do końca. Ale to nie koniec na pewno spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór po godzinie 20:00. Spotkamy się między innymi z grupą Lombard. No, a teraz wielka nieobecna Bonnie Tyler.

0: mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
18: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: Reklama.
21: To już 20 na zegarach. Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut gościem Tom Cabrera. W programie Cała Muzyka będzie zespół, który wylansował m.in. takie piosenki jak Gołębi Puch, Droga Pani z telewizji czy słynna Szklana Pogoda. To będzie spotkanie z zespołem Lombard, na które Was gorąco zapraszam.

0: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
0: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
1: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
2: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
2: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
0: O matko, a to tego nie wiedziałem.
2: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle. Natomiast utwór ten, okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego. Tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
0: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
1: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
0: Aha.
1: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego przeżył, to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno, legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się.
2: Musiała się ewakuować.
1: Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały zespół Lombard. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
1: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
0: No właśnie.
1: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
2: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz. Niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
1: Z nadzieją.
2: Za dużo.
1: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem czterech lat naszej współpracy,

0: wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, co, nad czym warto było 4 lata pracować.
1: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
2: Od ćwierć wieku.
1: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
2: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Już za moment porozmawiamy, no, między innymi o równie legendarnym utworze Szklana Pogoda.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli zespół Lombard. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
1: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
2: Wiesz co, ja jestem takim freakiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
0: będzie,
2: że ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Tyfusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
1: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
2: telefonów
1: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
0: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
1: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
2: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
0: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Jeszcze się nie rozstajemy.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas. Lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Prawdziwa legenda polskiej sceny, czyli zespół Lombard. Ponad 40 lat na scenie. Wspominaliśmy już dzisiaj o koncercie w Royal Albert Hall. Co się czuje, grając w takim miejscu?
1: Ja
2: przepraszam, bo ja zaśpiewałam Mury Jacka Kaczmarskiego w tym
1: coś
2: miejscu.
1: Pięknego.
2: To ja popłakałam się, że jeszcze śpiewam te mury, o tym, że mury rosną, a łańcuch kołysze się u nóg. W momencie takim trudnym, bo jakby w Polsce był taki moment, że jakby się te obozy zaczęły tak bardzo skłócać i
1: polaryzować,
2: tak. I wtedy zaśpiewałam mury i tak sobie pomyślałam, że Jacek Kaczmarski był geniuszem.
1: Trudno sobie to wyobrazić, że w ogóle tam byliśmy. Jedna z artystek, która z nami wychodziła na to...
2: Anna Maria Jopek.
1: Mówi, Boże, w życiu nie myślałem, że tutaj będę. Ja ją rozumiem, bo ja tak samo po prostu powiedziałem, Boże, co to jest w ogóle? Tak cudowna, przepiękna sala koncertowa. No, marzenie marzeń dla artysty, żeby na w tym miejscu zagrać. A my jeszcze mieliśmy to szczęście, że zagraliśmy po prostu koncert przy pełnej sali. Jedna głowa przy drugiej, wszystkie balkony po sam sufit zapełnione.
2: I rodzina królewska.
1: Rodzina królewska, jakaś elita, po prostu elity, ludzie fantastyczni na widowni. My gramy, przychodzi moment ten, przeżyj to sam, kiedy mówię, a teraz wy, i powiedziałem po polsku, wy oni zrozumieli.
2: Żartuję. Nie żartuj sobie, ale...
1: Żartuję, ale to było cudowne. Wszyscy śpiewali po prostu, a tam jest akustyka po prostu tak cudowna.
2: A na scenie Grzegorz Stróżniak, Sojka, Badach, Edyta Górniak, Zakopauer.
1: Potem jeszcze
2: Anna Maria Jopek wspomniana,
1: wiadomo, ale
2: i cała
1: jeszcze
2: plejada.
1: Orkiestry symfoniczne,
2: chóry,
1: balety, chóry. Po prostu mnóstwo polskich artystów, naprawdę cudowne, niezapomniane przeżycie, jedyne w swoim rodzaju.
2: A ja w ostatnim rzędzie tam ronię łzy, bo po prostu kocham i ten utwór, i Grzegorza Stróżniaka, i mogę tylko tak stać sobie z boczku i cieszyć się jego szczęściem, bo wiem, jak dla niego jest to ważne, jak niesamowite i jak on jest... Bo Grzegorz jest taką osobą skromną, wbrew pozorom, która on sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, znaczy już teraz tak chyba,
1: chyba
2: sobie nie zdaje sprawy, co on z Andrzejem Sobczakiem napisał, że ludzie na całym świecie, wiesz, jeździmy, gramy koncerty dla Polaków na całym świecie i oni śpiewają i beczą, a jeszcze na dodatek wyobraź sobie, że przychodzą z ludźmi, ci Polacy przychodzą ze swoimi znajomymi i ci znajomi są w stanie z całego naszego koncertu wskazać, przeżyj to sam, że to jest chyba jakaś taka wyjątkowa piosenka i mówią to do mnie po angielsku. I ja mówię, Boże, no to w niej jest coś wyjątkowego. Ja tak uważam. Jest w niej coś takiego, co łączy ludzi i każdy chce ją przygarnąć dla siebie. Ale myślę, że to jest takie 100 lat, taki hymn polski nieformalny. Trochę tak jest, że wiesz, ludzie śpiewają przy ognisku, ludzie śpiewają na imieninach, ludzie śpiewają na imprezach rodzinnych. To jest tak magiczne, a Grzesiu po prostu przy tym jest, wychodzi na tą scenę, siada przy fortepianie albo klawiszu i tak sobie gdzieś tam w kątku sceny śpiewa.
1: Szczęściarz, no facet szczęściarz.
2: Tak nazywamy Grzegorza w zespole.
1: Ja też siebie tak nazywam, bo jeżeli ma się w repertuarze, jeżeli się skomponowała w wieku 16 lat taki utwór, no to naprawdę, jak to nazwać? No trzeba być tylko szczęściarzem, no.
0: Szczęście.
1: Nie ma innej.
0: Ja się tak zastanawiam, czy w momencie, kiedy Lombard startował przed laty, czy wyobrażałeś sobie, Grzegorzu, że będziesz celebrował 40-lecie, za niedługo pewnie 50-lecie?
1: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubię to, co robię. Dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardy, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem. Jest to był taki podstęp.
0: Jest to strategia, iście szatańska.
1: Jest to strategia, ale czas płynie bardzo szybko, tym bardziej na pracy nad projektami, nad utworami. Nam tak dni uciekają, bo to są bardzo zajmujące sprawy. Nad każdym utworem trzeba bardzo długo siedzieć. Na przykład nowa wersja Gwiazd Rock'n'Rolla, muszę się tylko tak pożalić i pochwalić, to siedziałem nad nią miesiąc, prawda, żeby zrobić na nowo ten utwór, na którym mi zależało. Potem się okazało, że on ma przeszło 150 tracków na kompie.
2: Tam i były 8:30.
1: I raz, że jest długi, w którym pozwala po prostu muzykom wyżyć się po prostu tak, jak powinno być. Kiedy gitarzysta zaczyna solo, to on musi po prostu mieć koncepcję na tą solówkę. On musi ją po prostu rozgrywać, musi ją pokazać. Dopiero w późniejszej partii podkręca te emocje, zagęszcza faktury, wymyśla i to wtedy dopiero zaczyna się budować. Jak można w przeciągu 2 minut cokolwiek zbudować? No nic.
0: Prawdziwa legenda polskiej muzyki, nie bójmy się tego powiedzieć. Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję za rozmowę i nie mogę się doczekać następnego naszego spotkania.
2: Dziękujemy bardzo tobie za wspaniałą rozmowę.
1: Złote pozdrowienia.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: wiesz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz. Reklama.
12: Późny wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 21, a już za kilka minut spotkanie z artystą, który chyba od zawsze kojarzyć nam się będzie tylko z jednym zespołem, Lady Punk. To będzie Janusz Panasewicz. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam w imieniu Tomka Brela.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który wbrew pozorom ma sporo wspólnego z inną wielką polską legendą, czyli Lechem Wałęsą. Jak się okazuje, Janusz Panasewicz, bo to o nim mowa, też zmienił historię polskiej muzyki, przeskakując przez płot. Z tym, że w jego przypadku był to płot jednostki wojskowej.

0: długa historia. Ja w ogóle byłem na początku w wojsku gdzieś na Mazurach w Węgorzewie, później trochę w Ełku i tam blisko domu, więc całkiem dobrze się mi tam było. Wieczory właściwie mam takiego młodego żołnierza w tamtych czasach. To spędzałem większość w domu, więc przyjeżdżałem sobie jakimś tam busem porannym i byłem w jednostce, więc było super, ale później trafiłem do zespołu reprezentacyjnego Desant się nazywał, no i tam już było, tam były koncerty, trochę śpiewałem w jakichś chórkach tak naprawdę, bo byłem żołnierzem, więc tam byli artyści cywilni, którzy zarabiali pieniądze, występowali i tak dalej, ja mam jakieś chórki, więc sprzęt jakiś nosiłem, rozstawiałem i takie rzeczy, ale czasami śpiewałem też, więc no i kiedy okazało się, że mam gdzieś tam zaśpiewać, to były nieprzyjemne czasy akurat, bo był stan wojenny i tak dalej, więc że mam zaśpiewać i odmówiłem. W zasadzie ja się nie orientowałem, czy dobrze robię, czy nie, bo dla takiego młodego chłopaka pokazać się gdzieś w telewizji i tak dalej, to było pewnie fajne, zwłaszcza, że ja nie planowałem, że ja będę wtedy, w tamtych czasach, że ja będę w Lady Punk i tak dalej, więc nic takiego nie miało miejsca, więc dla mnie gdzieś tam z Mazur, żeby się pokazać, było pewnie fajne, tylko że był Andrzej Mogielnicki, którego już wtedy poznałem, spotkaliśmy się, on mówi, wiesz co, za chwilę rusza ten Lady Punk, lepiej jakbyś się w telewizorze nie pokazywał z tym repertuarem i z tym w ogóle w stan wojenny i tak dalej. Więc oczywiście odmówiłem, bo to było dla mnie, zresztą miałem do końca tej służby wojskowej tam niewiele, ze 2 miesiące, więc miałem to wszystko gdzieś i powiedziałem nie i już. No i decyzją władz wojskowych, panów generałów, zostałem przeniesiony do Sanoka. Nie było mi źle i te 2 miesiące akurat szybko zleciały. No i pojawiłem się w zespole Lady Punk.
1: No ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że owo pojawienie się w zespole Lady Punk to właściwie była samowolka.
0: Dostałem taką wiadomość, że będzie nagranie i że... znaczy, miałem bardzo zaprzyjaźnionego wtedy chorążego. On był po studiach facet i był chorążym. Okazuje się, że został oficerem i jest w tej chwili, wydaje się, w randze pułkownika, ale to był młody facet, który jakby uwierzył w to, że jest coś takiego jak Lady Punk, że powstaje, że ja jestem wokalistą, że będę śpiewał i po prostu mi zaufał i on miał po prostu służbę, był oficerem dyżurnym w czasie, w nocy i zezwolił na to, wiedział dobrze, że ja w tej jednostce mam swoje cywilne, czyli prywatne ubranie, bo wiadomo, że bez przepustki w mundurze nie pójdę, więc oczywiście przebrałem się w ciuchy cywilne i przez płot wyskoczyłem z tej jednostki, dojechałem do Krakowa, w Krakowie czekał na mnie pan Jacek Mastykarz, małym Fiatem, pamiętam. No i później mnie tak samo w ten sam sposób odwieziono i wróciłem do Sanoka, do tej jednostki. Wszystko się udało, natomiast no, ryzyko było duże. Wiedziałem, że muszę zdążyć tam na przykład przed zmianą warty, czyli przed 6 rano, więc to były nocne jakieś przejazdy. No, w stanie wojennym coś takiego to jest sąd.
1: Początki kariery, jak słyszycie, to gotowy scenariusz na film sensacyjny. I przyznacie, trudno w to uwierzyć, że działo się to ponad 40 lat temu. Ale okazuje się, że Janusz Panasewicz doskonale pamięta swój radiowy debiut.
0: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym byłem na jakimś przeglądzie zespołów. I grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni z Ełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin. I pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, ale nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład. To pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
1: I to akurat prawda. Janusz Panasewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 4 dekady na scenie, dlatego nasza historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: początku, gdy startował zespół Ladybug, że wkrótce fanów, a właściwie fanki, ogarnie prawdziwa histeria. Janusz Panasewicz doskonale pamięta, co działo się przed koncertami.
1: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no, głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no, bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku, gdzieś na przykład do fanklubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy, Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz.
1: Do dzisiaj lubię ten numer. On jest ma coś takiego, już poza tekstem oczywiście, który jest bardzo czas... W ogóle te piosenki, które pisał Andrzej, ja pamiętam, bardzo pasują w tej chwili. Bardzo ludzie chcą tych piosenek na koncertach, bo one miną czas, a one odzwierciedlają sytuację, którą mamy na co dzień, więc znowu są bardzo aktualne i są grane, więc to jest oczywiste i to czasami to nawet niefajnie, nie? Bo kiedyś był jakiś protest pod Sejmem czy coś takiego, ja zadzwoniłem do Andrzeja, który był akurat na Karaibach i ja mówię, ty słuchaj, tam śpiewają jacyś, co się zebrali, śpiewają piosenkę Strach się bać. A on mówi, no wiem, już doszły mnie słuchy, mimo że był na Karaibach, bo to w godzinę już wiedział o tym i mówi, wiesz co, fajnie, z jednej strony się cieszę, ale z drugiej wolałbym, żeby tego nie śpiewali, a było wszystko jak należy, żeby się ludzie nie kłócili i tak dalej, więc to oczywiście tak samo jest z zamkami, zamki na piasku i były takim dla mnie, w sensie jakby muzycznym, bo to było tak oryginalny numer, tak fajnie grany, z takim pazurem, że do dzisiaj zawsze mam ciary, jak wychodzę na scenę, także miło wspominać.
0: Ale oczywiście takich ponadczasowych hymnów zespół Ladybug ma zdecydowanie więcej, no bo przyznacie, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek koncert bez choćby piosenki Marchewkowe pole.
1: Do dzisiaj jest grana, w ogóle nie wyobrażamy sobie koncertu, nikt się nie spodziewał, to było tak spontaniczne, weszliśmy do studia, to pamiętam też to świetnie, bo to były wakacje, muzycy Paweł, Edmund i Jarek Szlagowski wyjechali jakoś nad morze, bo mieli dość już wszystkiego, bo my tych koncertów mieliśmy, to był 83-84 rok, więc graliśmy jakieś tam kosmiczne ilości tych koncertów, w związku z tym wyjechali odpocząć. Janek mówi, słuchaj, jest taka propozycja do filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc, jest rysunki, są Leszka Gałysza, jest i to w ogóle Jan Kobuszewski, wielu aktorów się w to zaangażowało, potrzebują muzyki, robimy. No i Andrzej szybko oczywiście napisał teksty przepiękne, bardzo uniwersalne właśnie, które do dzisiaj funkcjonują, ale opisują sytuację i z filmu, i z rzeczywistości. I ja pamiętam, jak to nagraliśmy, kompletnie nie wiedzieliśmy, film fajnie, bo fajne, wiedzieliśmy, o co chodzi i fajnie nagrać taką muzykę, całą ścieżkę. Dla Janka to było też ważne jako kompozytora. Natomiast kompletnie się nie spodziewaliśmy, że jakakolwiek piosenka trafi na listy, a jak zaczęła trafiać na listy przebojów, więc stała się po prostu hitem totalnym i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Każdy sobie interpretuje ją jak chce, natomiast funkcjonuje ona do dzisiaj i świetnie się bawimy zawsze przy tej piosence. Mało tego, rzucają nam marchwie na scenę, jak zaczynamy to grać. Ostatnio gdzieś graliśmy, nie wiem, czy nie w Zabrzu, gdzieś na Śląsku chyba, i takie marchwie naprawdę 20-centymetrowe z nacią wrzucane na scenę, więc wszyscy, ojej, sobie tam gdzieś po statywach pozawieszaliśmy. No, fajnie, bardzo sympatycznie.
0: Janusz Panasewicz dzisiaj

0: pewnego razu w muzyce. Co ciekawe, piosenek, które można by określić mianem hymnu pokolenia, jest zdecydowanie więcej. Zespół Lady Punk ma szczęście do utworów, które mimo upływu lat są wciąż aktualne.
1: W ogóle śpiewając piosenki w tej chwili, zauważyliśmy, grając mnóstwo koncertów i gramy te koncerty, ja się przyglądam ludziom, bo wyciągamy takie numery, mniej niż zero, to wiadomo, to zawsze graćmy, ale na przykład Siódme niebo nienawiści, które jest po prostu takim uderzeniem, że ludzie po raz drugi otwierają buzię i mówią: ojej, przecież to się dzieje teraz na naszych oczach. Więc u nas akurat tych piosenek nie brakuje, takich, które się odnoszą, i to jest fantastyczne, uważam, w piosenkach, że funkcjonowały 20 lat temu i po jakimś czasie dalej one są aktualne. To jest ważne.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda Janusz Panasewicz, czyli wokalista zespołu, który jest bez wątpienia ewenementem na polskiej, a być może nawet i światowej scenie muzycznej.

0: Zespół Lady Punk powstał w stanie wojennym. Nie był to zbyt ciekawy czas, ale jednak udało im się zaistnieć nawet w telewizji.
1: W zasadzie to były takie czasy, że myśmy, bo jeszcze początek, jak stan wojenny, to był taki wysyp tych zespołów, czy TSA, Oddział Zamknięty, Republika, Manam wcześniej jeszcze tam Perfekt. Więc te zespoły, chwilę później Lech Janerka z Klaus Mittwoch, więc te zespoły jakoś tak powstawały, no i mieliśmy jedno radio, bo graliśmy w Polskim Radiu u Marka Niedźwieckiego i to właściwie, bo nie było, słuchało się wtedy, takie czasy były, nie, że młodzież słuchała Marka Niedźwieckiego, w związku z tym tamte wszyscy jakby te piosenki przynosili i one były grane, no i zaczęliśmy funkcjonować, zaczęły się odbywać koncerty. Trochę mówiono nam wtedy, że to jest trochę taki wentyl bezpieczeństwa w stanie wojennym, no bo że władza tam oczywiście pozwala, żeby ta młodzież nie szła na ulicę, więc może fajnie będzie, jak będzie chodziła na koncerty, no ale różnie z tym było, także no, to były takie czasy dla nas wspaniałe, w sensie, bo wszystko, co powstaje, co się rodzi, jest cudowne, natomiast to, co się działo dookoła, no było dużo, dużo smutniejsze.
0: I co ciekawe, zespół Lady Punk nigdy nie pojawił się na festiwalu, który, no, był znakiem tamtych czasów, czyli w Jarocinie.
1: Nigdy nie graliśmy, nie byliśmy tam. Ani Janek nie grał, ani ja jakoś solowo, czy Janek z jakimiś innymi formacjami, nigdy nie graliśmy, nie.
0: Co ciekawe, czasy były takie, że gdy ktoś po Jarocinie pojawił się w telewizji, to już przez Jarocin był wyklęty. Mówiono, że sprzedał się reżimowym mediom. Tak było choćby z zespołem Republika.
1: Republika to ona funkcjonowała trochę tak jak my, czyli radiowo, koncertowo i tak dalej. Jarocin się pojawił i oni pojechali później, kiedy już byli mega popularni w Polsce, pojechali do tego Jarocina. No i część tam zbuntowanych ludzi młodych nie chciało ich jakoś tam, no nie akceptowało ich przez to, że w ogóle są w radiach grani, nie? A nie tylko na kasetach, bo kapele, no, wielu muzyków, których znam do dzisiaj przecież, to wydawali gdzieś tam, że tak powiem, pokątnie te swoje kasety. Nie było jakby dostępu takiego szerokiego, radiowego. Nie umiem teraz powiedzieć, czy przez to, że na przykład radio nie grało wtedy takich kapel, czy to było z uwagi na ich teksty, nie umiem powiedzieć tego, dlatego że wydaje mi się, że czasami teksty niektórych kapel, jak Lady Punk czy Republika, były na tyle odważne, że radia puszczały, a innych nie.
0: I przyznacie, aż ciężko uwierzyć, że cenzura to przepuszczała.
1: Nieraz się zastanawiałem nad tym, dlaczego, ale nie umiem na to odpowiedzieć. W zasadzie nie od nas to zależało, nie od muzyków. Byli redaktorzy, byli ludzie, którym się to coś tam podobało, a coś mniej może dlatego. To jest Republika było tak, że oni pojechali, ja pamiętam ten, ja widziałem później ten koncert i rozmawiałem z Grześkiem Ciechowskim, rozmawiałem z muzykami, z Andrzejem Krzywańskim i tam po prostu przypominam sobie akurat, że oni tam wyszli na ten koncert, zaczęli w nich tam rzucać wszystkim, co się tylko działo, no ale Grzesiek był nieprzejednany, tam od stosownymi słowami zawołał tych ludzi i w zasadzie ten koncert był niesamowity, dlatego że się zaczął od obrzucania ich wszystkim, co się tylko dało, a później ci sami ludzie po prostu otworzyli buzię i stali po prostu jak zaczarowani, nie wiedzieli, co się z nimi dzieje, więc no to przeszło do historii oczywiście.
0: A skoro o historii mowa, to w latach 80. wśród młodzieży były dwa obozy, dwie frakcje. Zwolenników Republiki właśnie i zwolenników Lady Punk. I były wręcz wojny między tymi obozami.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło, bo też tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że my między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane, proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: I czasem ciężko było się zdecydować, w której grupie być, bo przecież w tym wszystkim też była muzyka.
1: No i też piosenki, które były całe na listach przebojów, na szczytach i ich, i to w zasadzie był taki moment, że tylko albo ich, albo nasza i tak na zmianę, więc tam fani między sobą prowadzili jakieś wojenki. No, tak było.
0: Janusz Panasewicz, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: Autopromocja.
1: Muzyka wskaże ci drogę do wygranej. Wyrusz w podróż palcem po mapie i zgarniaj nagrody od Radia Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule szukanego utworu. Najbliższa okazja na wygraną. Już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda Janusz Panasewicz, czyli wokalista zespołu, który jest na scenie już ponad 4 dekady. Przed momentem Janusz Panasewicz zafundował nam historię pewnego konfliktu, który zresztą doskonale pamiętamy. Konfliktu między fanami zespołu Republika i Lady Punk. No, panowie żyli ze sobą w doskonałej komitywie. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, w końcu jeden z największych przebojów zespołu Lady Punk, czyli Zostawcie Tytanika, jest napisany właśnie przez Grzegorza Ciechowskiego. Chociaż historia powstania tego kawałka nie należy do najprostszych.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby Tacy Sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Tytanika. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi, słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po 2 dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi, słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, że tam podświadomości, pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię, Boże, Janek, to jest, kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle, o co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi, ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanika. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.

0: I tak powstała piosenka, której słuchało się tak, jakby się oglądało film. Film, który powstał parę lat później przecież.
1: On jakby przewidział. Oczywiście, że czytał, wiedział, co się działo na Titanicu i tak dalej, był do tego przygotowany. Natomiast kiedy ukazał się film, ten taki popularny film z Camerona, Titanic, więc mnóstwo ludzi do nas, do mnie dzwoniło. Słuchaj, a co to jak ten Grzegorz? Znanych bardzo ludzi, którzy mówią, on przewidział, przecież on w tej piosence, o czym wy śpiewacie, to jest cały scenariusz Camerona. A mówię, no tak, bo historia jakieś tam, wiadomo, że orkiestra, że to pewne rzeczy są faktami, tu nie ma co owijać w bawełnę. Natomiast połączenie tego, znalezienie pomysłu, żeby rockową piosenkę zaśpiewać o tym, w zasadzie o tym, co się tam wydarzyło, ale tak naprawdę Zostawcie Titanica jest takim naszym, taką odezwą do ludzi, że rzeczy, które są czyjąś tajemnicą, którzy sobie gdzieś odeszli, którzy żyją swoim życiem, żeby nie grzebać w tym. I to do dzisiejszych czasów bardzo się odnosi. Proszę zostawić Titanica, bo niech on sobie tam leży.
0: No i mogłoby się wydawać, że pewnych tematów faktycznie lepiej nie ruszać. Na przykład historii pewnego koncertu, o którym w Siedlcach mówi się jeszcze od czasu do czasu, mimo że od tego koncertu minęło mnóstwo lat. Koncert, który okazał się kontrolowaną demolką.
1: W Domu Kultury, kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi, no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem, wiecie, nie wiem, co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali, no to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi, nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali, z Domu Kultury zginęły, po prostu wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont, więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować, to wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk, ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały, no bo miasto musi mieć jakiś dom kultury, w związku z tym wyremontowali mu to.
0: No trochę strasznie, trochę śmiesznie. Janusz Panasewicz dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Czy Janusz Panasewicz jest człowiekiem szczęśliwym?
1: Tak, jestem szczęśliwy na pewno i jakby osobiście, w sensie jakby życia mojego osobistego, ale też artystycznie w dużej mierze tak, spełnioną jeszcze nie, dlatego, bo mam nadzieję jeszcze parę rzeczy fajnych zrobić, swoich solowych rzeczy i mam nadzieję jeszcze z Lady Punk, oby było zdrowie i obyśmy się no po prostu umieli uśmiechać tak jak do tej pory, że wszystko nam jakoś fajnie idzie z powodu takiego nie napinania się specjalnego, nie, że za wszelką cenę, nagraliśmy już tak wiele rzeczy, które moglibyśmy dawno zostawić i dać sobie spokój, a powoduje nami to, że chcemy się ze sobą spotykać i robić fajne rzeczy, które w nas siedzą. Więc z tego powodu powinienem być spełniony, a nie jestem, bo jeszcze mam coś do zrobienia. Natomiast osobiście tak, jest mi dobrze.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Thank you.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.